Awurade Nyankopɔn ehyira obi biara ɛnɛ anadwi ɛnɛ anɔpɛi ɛnɛ ahomakyen ɛnɛ dɛi ɛnɛ anadwi na wiei na nwumrei egyina baabi a wɔne sɛnea ɛmmerɛ ne teɛ Nyankopɔn nyansabu akwa ɛbere wɔ baabi a ne sɛnea ɛteɛ ɛnti obi a ne nkɔ ne deɛdi kan a wotie yɛn no yɛmɔakyen ɛmɔadwo ɛmɔaha ɛmɔakwa ba ɛba asɛmpa fm 94.7 na ne yɛka ne sɛ ɛwɔde nyankopɔn ɛnhyira wo yɛn nso so a yɛtie na daa ne daa nyinaa yɛtie na nnɛ nso yɛtie adom wadom yɛn na ɛnɛ yɛtie na yɛka ne sɛ ɔbɔrebɔre ɛbɔ adeɛ na ɔbɔɔ ne ho no ɔnhyira wo